0: Rádio Patria.
1: A Marejku žiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sutno romano lau, paramísar. A dadive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová. Kaj sia odoj sia, jek tan kaj o Roma džive nas. U odoj džive las te jek puri Romni, Nikole Romendar na džane las kecila kehin berša, ola jek pure dera Roma vakernas, hoj on la prinžarenčak pura, Nikola na pinžar las sarternja. No Roma la kamenas. Nikaske na kerlas, erdjavone, usakoneha šukares vakerlas. De campelas te šukare laveha penelas, sokeren erdjavone, udelas godi. O čavorela bare kamenas, no teo i len. Nasjela niko, čago mački, te vale konaka mlas mačka, a ne naski Viktorka. Meavka o Roma vičinena zla púra Romňa. Joj la mačkica lilas u penelas, ise te i mačkica dživelas. Unikaske nakerel erdjavone. Tela na kamen memangela lav. Tela na kamen memangela lav. No Roma lake pale penenas. Nena Viktorka, amen nasiam kaske o chaben kaskete davkeren. Ise nane amen sole čavoren so teden techan namek mačka androkerte ikeren. Nu auka je Viktorka, keď lazle mačkicen sa koná familiatar. Jek dikiasar, jek čavoro mar lazla mačkica. Ruginker las Andri mačkica, uje mačkica nabirina las tede našel. Paša leste ačela z jek cikni čajori, urovela z uprali mačkica. Sa roda dikia i Viktorka, kerdia bari vika pro čavoro. Suavka bare mares a uruguinkeres Andre mačkica. Keď ja tu ke vareso, o čavoro darandia. I Viktorka geja ko čavoro, uji čajori lija la mačkica provasta, urovi bnahala hladkin las. I Viktorka lila le čavore vaste star, u ligenia leske peste Andro keroro. Bešadia proki sebo provudar u pendia leske. Savohin tiro nau. O čavoro jasvenca Andru Jaka penja, miro nauhin Jakub. Jakubko utu na džanes hojo mačkice hinego djavera u bare kamen ole manuše, solendel te chal. U džanen te šegitinel telhin kelende o lačo manuš. Me oleske napaťa v penja o Jakubko. Te paťa z oleske avkatuke penava jek paramisa. Kames? O čavoro kerďale šereha hoj kamel. No sa roda šunde o aver čavore, beškerde pumenge ki Viktorka. Džanelas hoji Viktorka tepes bašavel proki sebo, vakerlas v paramisi. Avka oda kerlas furt. O paramisa vakerlas teráti, kanak savore bešnas kijak avral. No da šunker nas, te obare Roma. O čavore pumenge beškerde kerili Viktorka, ale te vale save mačkici. Sarte kamlena ste šunel tejon la Viktorka keri paramisa. I Viktorka kez dindia te vakeren. Kaj sia?